dnia może czegoś ci spodziewaться. No to może pohledzim, jak będzie wyglądać początek też miesiąca od 1 do 10 żniwnia. Dzienne temperatury będą trzymać się w mierzach takich, jakich ja już nazwał, 24-27 gradusów, noczu od 14 do 16 gradusów. Przeważać będzie słoneczne na dworze z niewielkim uskladnieniem w oblaczności. U siaredzinie miesiąca i u kancy miesiąca dzienne pokażczyki czasem pady matca będą od 28 do 31 gradusów. A po tym już do końca miesiąca temperatura będzie zniżać się i noczu to już temperatura będzie od 12 do 14 gradusów. Pobaczym, na kolki usio heta prawieryca, ale siodnia jeszcze majem lipień i zapraszaju was jeszcze bolsz serdeczną, to jak byli wy razem z nami u hety dzień, razem z Radio Racja.

powolna, spokojna, jak ta u paśla, u piatnicu paśla biedniuju, nabliżają się do pełnej godziny, a to ja, pełna godzina będzie nazywać się godzina 16, ja u Polski, 17, ja u Białorusi. A w tej pełnej godzinie zapraszają was na nowy wypusk Nawinał. A wśród tych, że jaki ja rychtuję Walela Jełskaja, będzie i ab tym, że w wydawiectwie Komunikat wyszła nowa kniha Mikoły Statkiewicza i to wszystko u tebie, zbornik turemnych ese. I będzie tak samo ab tym, że u Warszawie projdzie kniżny kiermasz przyświeczany pamięci Światłany Kurs. Te dwie kniżnia nawiny ja wam ciapier już anonsuję, buduć jeszcze zrozumiela inszja informacji, tak że warto poczekać i poznajomić się z nawinami Radio Racja już po raz niekalki chwilin.

0: Радио.
1: 5 chwilin zostaje do połowy na piątą pośle obiedu w Polsce i połowy na szóstą w Białorusi. I możecie pierskażu wam jeszcze krychu pro nadworje, jako je przed nami. Ciepier, jak baczycie, dowoli obla, temperatura dochodzi do 30 gradusów, a noczu ma je być woblaczna. Raniej jeszcze wieczorem można spodziewać się krótkoczasowych deszczów. Noczu temperatura od 20 do 22 gradusów. Wieczór lochki, cisk u normie. Zautra u naszym regionie, na Białostoczynie, Haradzieńszczynie i Bierościejszczynie trzeba spodziewać się krótkich czasowych deszczów i temperatury od 23 do 29 gradusów. Продолжаем день с рацией у пятницу 31 липеня. Теперь еще Давид Подсядло, а зараз потом Марина Савицкая и культурное житие белорусской диаспоры.

6 chwilin zostaje do połowy na 6 wieczora u Polszczy i połowy na 7 u Białorusi. A u tojże wieczor trzeba usiąść taki u naszym pamierzy, chacia pakulż to wielmi ciopla, spodziewać się krótkoczasowych deszczów. Ja hradzę za okno u Białostoku, pakulż to deszczu nie ma i na jego pakulż to niczego nie pokazwa jeszcze, to on będzie. No ale wiedajecie sami, jak to z tym deszczem. Chucieńka woźmie, przyjdzie i będzie iści. Noczu maje być tak samo obłoczna. Temperatura od 20 do 22 gradusów. Wieczór będzie lochki, cisk u normie. Zautra u naszym pamierzy tak samo można spodziewać się krótkoczasowych deszczów i temperatury powietra dniom od 23 do 29 gradusów. A przez niekilka chwilin jeszcze pośla pieśni, jaką zaśpiewa Kasia Kowalska, dowiadajcie się, na jakie imprezy kulturne u naszym regionie, osobliwa na Białostoczynie, zaprosić was Anna Szejkowska.

0: Радио Рация.
1: Уже только 3 хвилины остаются до 18 годины у Польши и 19 у Беларуси. I do nowego wypusku nawinał, a sierot tych poczujecie tak samo i taką informację, że uzjadnanie ukraińskich i rosyjskich siemiał odbyło się na terytorii Białorusi. Z nowymi nawinami, już przez chwilinę, przyjdzie do nas Walelejewskaja.